Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje, to deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miłożą PRTX.
1: Była taka ktywa. Witam serdecznie, również Szklany Pogodyn, jak się okazuje, Misza GPC, ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale chyba zostawię. No, miłego.
0: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
1: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
0: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
1: Nie chcę.
0: No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
1: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34. Sztuk.
0: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
1: Mało jakie?
0: Mało tiktokowe.
1: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
0: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
1: To fakt.
0: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo w inny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
1: Jak najbardziej.
0: Okej.
1: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
0: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
1: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia. To jest dla mnie miara sukcesu.
0: Poziom życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
1: W zasadzie tak, no.
0: Okay.
1: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
0: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
1: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. To nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
0: No tak, tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz szóstkę w jakiejś loterii, nie?
1: Totalnie, nie umiem sobie tego...
0: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
1: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
0: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
1: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się opłacać, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
0: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
1: Jasne, nie? Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
0: Mm-hmm. A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Mm. Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
1: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
0: Okay.
1: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
0: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro, Acid Moro?
1: Jak wolisz, stary.
0: A jak ty wolisz?
1: Ja wolę Acid Moro,
0: okay.
1: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
0: Okay.
1: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
0: Święty.
1: No ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
0: Wracając, z perspektywy tego 13 rapera z 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary, super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
0: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak w przypadku audiofilii na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
1: To prawda, to prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
0: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
1: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz, nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego, tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
0: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
1: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że To było też dla mnie ważne, że, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
0: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma dwa CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako dwóch osobnych płyt, jako dwóch osobnych bytów, czy może dwóch komplementarnych, ale jednak dwóch?
1: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Mm-hmm. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
0: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
1: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami,
0: tak.
1: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość, to ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja, i nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu, czas i miejsce, to jest koncept dla mnie.
0: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest akurat tekst.
1: Na piskach wjechałeś?
0: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
1: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę. Mm-hmm. I pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
0: Okay.
1: No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
0: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo Miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
1: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
0: O, oh, wow. Okej.
1: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić. I dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między Czarnym Swingiem a Rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. I tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie Two Stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu Two Step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do 7, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
0: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz autentycznie. Zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między 2 pierwszymi płytami, czy nawet 2 i 3, ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
1: Gardła.
0: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach. Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Ja się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę 2 razy zastanowić, czy to na pewno jesteś ty.
1: Okej, okay. Wow.
0: No.
1: Ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
0: Okay.
1: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
0: No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby 2 charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki, może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy, a jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
1: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron. Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualne tych świętobasowych wygrzewek.
0: Okay.
1: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć.
0: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od ciebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste, szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
1: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie mam. Martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
0: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN z jednym z
1: Ale bardzo chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
0: A jakby... czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
1: Zgodziłbym się na playback. Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
0: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na Ace It Moro, którą wydajesz na raz mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8, ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
1: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle, prawdopodobnie to źle, ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś, na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie i wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale... Nie wiem, może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
0: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
1: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Raczej po prostu... możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
0: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
1: Nie? Co to znaczy?
0: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
1: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
0: No, to na pewno.
1: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
0: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy o tym, co my myślimy.
1: Tak, no,
0: o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, rhythm and blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było, nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
1: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu W oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nie ostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek i tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę, po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy
0: dobrze czułeś się w tej stylistycznej?
1: Czy
0: dobrze się
1: czułeś w tej
0: najlepiej?
1: Najlepiej, stary. Okay. Jakby wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak jak teraz siedziałem po prostu i jakby... Pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy i miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest chyba 4 ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
0: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają,
1: no
0: a ty mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
1: Dobrze.
0: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen?
1: Bojen, tak.
0: Bojen, po prostu.
1: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w
0: Gliwicku. Tak, okej.
1: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dłużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym, o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł. Na tym drzewie gnieźnieńskim.
0: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
1: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mhm. Do wygrywania żyćka.
0: Prawda, prawda, prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
1: Smutna też.
0: I smutna, tak.
1: I
0: tak.
1: Toksyczna, no.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, mm-hmm. Także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
0: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Mhm. Czy to jesteś na pewno ty?
1: Naprawdę?
0: Autentycznie, tak.
1: Okej.
0: Tak. Masz tam tak, ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo, bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ, czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
1: To ja. Wszystko to ja.
0: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
1: Ty nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
0: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
1: W tym numerze całym?
0: Tak, tak, tak. Okay. Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
1: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie... podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, tak. Stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych. I takich między czarnym swingiem a rollerem jeszcze, jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła, no.
0: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory. Mhm.
1: I była?
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę. Mm-hmm.
1: Możliwe to jest. No, jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej. Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary. Przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
0: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
1: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
0: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
1: Ja uwielbiam.
0: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
1: No smutna bardzo piosenka.
0: Tak.
1: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też, pod zupełnie inny beat to pisałem.
0: Okay.
1: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim, tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
0: tak,
1: wiesz,
0: mi się
1: w twoim
0: wydaje.
1: Życiu jest lepiej po prostu, nie?
0: Tak.
1: To
0: tak mi się
1: może
0: wydaje.
1: Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotune można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: No.
0: Tak. To na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
1: To się cieszę bardzo.
0: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
1: No 28 tunów.
0: Tak, to... tak, no to tak, to prawda.
1: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że Będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
0: Okay.
1: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
0: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
1: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie plejki i swoje interpretacje tego albumu.
0: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów, typowego słuchacza, miłego ATZ.
1: Wiesz co, typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który Słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Mhm. Pochodzi z normalnej rodziny. typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
0: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
1: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
0: Okay.
1: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
0: Okay.
1: Więc tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bassem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o 2 w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
0: Tak.
1: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo no tak, jest po prostu abstrakcyjne.
0: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak, tych 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie, w najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
1: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich

0: giry miękną, mm-hmm. absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Mm-hmm. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. No. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie, boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari, dziękuję. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Warszawa.

0: Kiss FM. Vote by AI.
1: Cześć, jest już siódma. Ropa na światowych rynkach coraz droższa, kosztuje już powyżej $100 za baryłkę. Polski rząd analizuje sytuację. Jak mówi minister finansów Andrzej Domański, wiadomo, co dzieje się w cieśninie

0: Ormus, ale w budżecie nie ma obecnie pieniędzy na pomoc dla kierowców. Na polskich stacjach paliw o włos od rekordu. Za litr 95 trzeba zapłacić 7 zł i 99 groszy. Za litr diesla o złotówkę więcej. Polskie wojsko znów poderwało w nocy samoloty. To w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Działania zostały już zakończone. Nie żyje legendarny projektant mody Bob Mackie. Był znany jako sułtan cekinów. Miał 87 lat. Polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. To już 4. mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w Sofii. Początek spotkania o 18:00 czasu polskiego.
1: 18 dzielnic, 9 mostów i jeden wspólny mianownik, prawie 7, czyli wszyscy ruszają do pracy. Powązkowa i Aleja Solidarności to w tym momencie strefa bardzo wolnego ruchu. Trasa Siekierkowska w stronę lewego brzegu gęstnieje z minuty na minutę. Na głównych przelotówkach spędzicie dzisiaj zdecydowanie za dużo czasu.

już za nami, choć w praktyce wciąż chowa się za grubą warstwą chmur. Warszawskie termometry uparcie trzymają się poziomu porannego, czyli mamy 12 stopni, ale na szczęście wiatr jest bardzo delikatny. Celujemy dziś w przyjemne letnie 22 stopnie po południu i słuchajcie, szare niebo to nie powód do narzekania, bo ma pojemność.

No hello, 7:02, wtoreczek w Toruniu, weekendu jeszcze nie początek, ale już lepiej niż poniedziałek, prawda? Witam was ja, Julia Wasilewska, dziś nasza dwutygodnica znajomości, kochani, ależ to zleciało, dziś świętujemy. Będzie dużo śpiewania, dobrej muzyczki i hot ploteczek, jak zawsze w Radiu Kiss FM, only drops and bangers. Radio Kiss FM. Wyróbcie głośniej, bo już po 7, a ja gram wam tylko trendujące nutki. Na dobry początek.

0: plotkach, ploteczkach i dużych sumkach. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na festiwal na 7 dni i nagle okazuje się, że koszt tej imprezy to prawie 100 tysięcy złotych. Tak właśnie wyglądał Burning Man Wally Nowak i świeżo poślubionego męża. Influencerka podliczyła, ile kosztowała ich wyprawa na pustynię. No i zacznijmy od tego, że sam lot do Stanów może kosztować coś między 3 a nawet 20 tysięcy złotych. Do tego dochodzi bilet na Burning Mana, około 2400 od osoby. No i para wynajęła też dużego kampera dla 6 osób, koszt około 30 tysięcy złotych. Paliwo, sprzątanie, jedzenie, kolejne koszty. I kiedy to wszystko zsumujemy, wychodzi ponad 91 tysięcy złotych za dwie osoby. Do tego jeszcze stylizacje, dodatkowe atrakcje na festiwalu. No dobra, a ja pytam, czy wydalibyście tyle na 7 dni imprezy? Bo ja chyba potrzebowałabym chwili ciszy po zobaczeniu takiego rachunku.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: California Love, zdecydowanie.

minut po siódmej to czas na myślenie o wyjeździe z domu, bo na mieście zaczynają tworzyć się korki i jak się spóźnicie do szkoły czy pracy, no to może wyjść lekka kraksa. Ring My Bell, Age i Mata. Takiego duo nikt się nie spodziewał, ale jak to buja, a bujać będzie jeszcze w tej godzinie Adela, Kuba i Kuba, czy Tame Impala, moi ulubieni. Radio Kiss FM.

No hello, 27 minut po 7 i już wyjazd z domu zdecydowanie rekomendowany, ale zanim to, nasz daily reminder. Bez tego nie wychodzimy z domu. Uwaga, zęby, no tego wam nie odpuszczę. My jemy śniadanie, no coś zjedzcie. Jak nie macie pomysłu, to jeszcze dziś podrzucę wam na pyszne, szybciutkie naleśniki. No i ubieramy czyste ubrania, najlepiej coś w kropki z okazji Światowego Jej Dnia. Rodzice przedszkolaków muszą kochać ten dzień, I know. A już teraz Adela trenduje, więc wsłuchajmy się w ten

Radiu Kiss FM, a nasz program Twoje 9 miesięcy z sukcesem ogromnym opuszcza Paulina Błędowska z kanału O Matko i Córko oraz jej mąż Kevin. Paulinka urodziła zdrowego synka i młodzi rodzice są bardzo szczęśliwi. My gratulujemy, cieszymy się z opuszczenia programu. Kolejny sezon Twoje 10 tysięcy nieprzespanych nocy już tej jesieni. Let's go! A teraz chłopaki Kuba i Kuba już teraz w Radiu Kiss FM.

Loser w Radiu Kiss FM, a top 1 faktów o mnie. Ta piosenka będzie mi się kojarzyć już tylko z Radiem Kiss FM i moim pierwszym dniem w pracy. A od tego zleciały już 2 tygodnie. Wow! Składam nam najserdeczniejsze życzenia i życzę kolejnych takich tygodni. Fajnie mi tu z wami, wiecie, i mamy fajną muzyczkę. Radio Kiss FM, only drops and bangers.

DJ Deli Deli Supreme. Za 10 minut 8, a Iza Kuna przyznała, że nie sprząta w domu. I nie wie dlaczego, bo to nie tak, że nie ma czasu. Ona po prostu mówi otwarcie, że nie lubi i nie umie. Za to jej ukochany podobno świetnie ogarnia obowiązki domowe. Czyli jednak można znaleźć miłość swojego życia. Wystarczy dobrze poszukać pośród osób, które umieją obsługiwać odkurzacz. Joy, już teraz.

0: FM. Voice by AI.
1: Wybiła ósma. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad Litwą. Maszyna spadła na tereny wiejskie. Wcześniej ogłoszono alert dla rejonu Wilna, Trok i Kowna. Czy będą surowe kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych? Zajmie się tym dzisiaj rząd. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. To nowe informacje w sprawie wypadku z lipca tego roku. Kierowca został odsunięty od obowiązków. Jak mówi prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Jan Kuźmiński, mężczyzna nie usiądzie już za kierownicą pojazdu tego przewoźnika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutu. Kontakt z ptakami wiąże się z lepszym samopoczuciem. Obserwowanie ich czy słuchanie śpiewu daje korzyści dla zdrowia. Tak wynika z przeglądu blisko 200 naukowych badań.
2: Pełna gotowość Świętokrzyska i Aleja Jana Pawła II w centrum właściwie stoją. Pamiętajcie, na ulicy Kawęczyńskiej cały czas trwają roboty torowe, a to generuje utrudnienia w okolicy. Zablokowany Służewiec mamy, czyli tradycyjnie Marynarska i Postępu. Dojazd na czas do pracy będzie wymagał od Was magicznych zdolności. Sinoptycy prognozują, że dzisiaj w Warszawie będzie słonecznie, ale póki co ciężko mi uwierzyć w te prognozy, zwłaszcza kiedy spojrzy się na to warszawskie niebo, które jest taką szarą zawiesiną rozciągającą się nad miastem, a na termometrach zaledwie 13 stopni o tej porze, niby mamy dobić do 22. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki, że to słońce w końcu się pojawi.
3: Dzień dobry, pierwsza godzina programu Easy za nami, a to oznacza, że na zegarach mamy godzinę 8:02, wyspaną prowadzącą Radia Kiss FM Julkę i najwytrwalszych, mniej wyspanych ziomeczków przed odbiornikami. Dziś będzie piękny dzień, więc nie ma co go tracić na spanie. No way, przed nami świeże ploteczki, dramy, premiery i tylko pozytywne wibracje. Absolutnie slay. Aha, no i only drops and bangers.
4: To jest radio.
3: A na dobry początek Run Rabbit by Molly Elizabeth. Tylko w Radiu Kiss FM, zróbcie głośniej!

0: Mamy 8:11 na zegarach, a ja patrzę na Insta Karoliny Gilon i tam relacja z bardzo przykrej sytuacji. Po masażu Karolina i jej partner Mateusz poszli na szybką kawkę i ciastko do kawiarni i z całego tego pośpiechu zapomnieli zabrać z knajpy kamery, która leżała na krześle obok. Po przyjeździe do domu zorientowali się, co jest 5, wykonali telefon do kawiarni, ale niestety po kamerze nie było śladu. Influencerka jest wściekła, czuje się okradziona i nie pochlebia takiego nieuczciwego zachowania. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, jak to mówi Karolina, że nie było tam żadnej hot taśmy, bo wtedy byłby przypał. Na co Mateusz, partner Kary, odpowiedział: całe szczęście, zdążyliśmy je zgrać. No to moi kochani, mamy szczęście w nieszczęściu w tej sytuacji. Przestroga dla wszystkich influ z kamerami. Proszę na bieżąco zgrywać pliki.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To zdecydowanie trenduje The Hard Way już teraz w Radio Kiss FM.

20 minut po 8 to był Barry i White Window Serio w Radiu Kiss FM, a przed nami jeszcze Kubi, producent Katsa i Liwka, czy o co chodzi, więc zróbcie głośniej, bo to Radio Kiss FM, only drops and bangers, jedziemy dalej.

26 minut po 8 i część z was pewnie już po śniadaniu, ale część z was pojechała na głodnego do pracy lub szkoły, bo nie miała pomysłu, co zjeść na śniadanie. I ja wiem, że kawusia z rana jak śmietana, ale ja wam za niedługo podam taki przepis na śniadanie, że będziecie robić je codziennie, obiecuję. A już teraz Kaca i Animal w Radiu Kiss FM.

0: To była Miley Cyrus, 8:36 w Radiu Kiss FM, a ja sprzedam wam przepis na moje ulubione śniadanie, naleśniki z powidłami, także uwaga, notujemy składniki, 2 jajka, szklanka mąki, 2 szklanki mleka, proszek do pieczenia, trochę cukru i voilà, mamy przepyszne naleśniki do posmarowania z powidłami babci Heni. Przyznać się, komu narobiłam smaka, polecam się!
1: Radio Kiss FM, to jest banger!

Radio Kiss FM, a ja wczoraj wam wspominałam o podejrzeniach związku Oj Wojtka i Julii Żugaj i tu proszę, przegląda mi GA Julka paraduje w koszulce Wojtusia na storce. Czy mi się wydaje, czy oni dają detektywom z TikToka kolejne dowody, a może to już takie delikatne znaki? No my się nie możemy doczekać, aż influencerzy ujawnią nam całą prawdę. Jezu Chryste, Kubi, co za emocje, a już za 18 minut 9.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
4: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

Flower w Radiu Kiss FM. Only Jobs and Bangers, jak się patrzy cudownie, za 9 minut 9, więc kto do pracy, to powoli przyspiesza ruchy, a kto już w pracy, pozdrawiamy całe załogi. To będzie piękny wtorek, zwłaszcza z tym bangerem. Sorry Papi, już teraz w Radiu Kiss FM. Oh my.

0: 10, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 10. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. To przez nasilone ataki Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem. A kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, czasami jest to podziemny garaż lub piwnica, albo po prostu pomieszczenie bez okien. Powinniście też dokładnie zapoznać się z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach. Ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Przebudowa Polonii nie zwalnia tempa, choć zmienia kurs. Miasto nie znalazło prywatnej firmy, która chciałaby sfinansować cały kompleks przy Konwiktorskiej. Szczegóły zna nasza reporterka Marta Kaźmierowska.
3: Teraz inwestycje przejmie miejska spółka i sama wybierze wykonawcę robót. Warszawa ma już pozwolenie na budowę, gotowy projekt i zabezpieczone ponad 830 milionów złotych. Plan pozostaje bez zmian. Ma powstać nowy stadion, hala sportowa, centrum wsparcia sportu i parking podziemny. Budowa ma ruszyć w kolejnym roku.
0: Dziękuję za relację. Laser, gorąca para i ręczna praca. Tak znika graffiti z kamienicy przy Marszałkowskiej 28 w Warszawie. Mowa o elewacji budynku, w którym mieści się m.in. kino Luna. Czyszczenie blisko 1700 m2 elewacji kosztuje prawie 200 tysięcy złotych.

0: A w komunikacji miejskiej w Warszawie szykują się zmiany. Kierowcy autobusów i motorniczowie wywalczyli sobie nowy letni dress code. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę. Stolica zwalnia tempo, ale też bez przesady, to w końcu Warszawa. Są jasne punkty, gdzie to widać, że jest lepiej, między innymi na wlotówkach do miasta. Z każdą minutą będzie przyjemniej, a powtórka z porannej rozrywki, no, zaplanowana powiedzmy gdzieś na 14 szerokości. Niewielkie zmiany można zaobserwować na warszawskim niebie. Zmieniło kolor z szaro-burego na biało-szary. Temperatura też podskoczyła. Mamy już 16 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dziś do 22. Na słońce jeszcze trochę musimy poczekać, jak prognozują synoptycy, około godziny 14, kiedy będzie 20 stopni, ma pojawić się też słońce.
1: Dzień dobry, 10:03 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin. Witam się z wami ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca The Best of the Best Radia Kiss FM. Dziś na termometrach pogoda umiarkowanie piękna, słoneczko prawie świeci, kawa kawuje i życie życiuje, więc easy, niech was dzisiaj nic nie martwi i nie smuci, to będzie najpiękniejszy poranek, zapewniam. Taki wiecie, totalnie easy. A już teraz Swedish House Mafia i Happiness So Sad w radiu.

0: Pani orkiestra w Radiu Kiss FM, a nareszcie stało się też coś chyba niemożliwego. Książulo znowu ruszył w miasto, żeby sprawdzić, czy internetowe zachwyty nad jedzeniem mają w ogóle jakieś pokrycie w rzeczywistości. Tym razem na celownik wziął nowy lokal Magdy Gessler i chyba sam się nie spodziewał tego, co tam dostał, bo zamiast klasycznego marudzenia pojawił się konkretny zachwyt. Na stole wylądował m.in. mój ulubiony schabowy z mizerią i wygląda na to, że naprawdę zrobił robotę, bo Książulo był tak pozytywnie zaskoczony, że lokal zgarnął słynne muala. I teraz najlepsze. Magdy Gessler nie było na miejscu, więc Książulo próbował skonsultować sprawę telefonicznie. No bezskutecznie. No i co? Naklejka muala i tak wylądowała na drzwiach i jak się później okazało, naklejka nadal wisi na restauracji. Czy mamy jakiś happy end gastronomiczny? Gratulujemy naklejki, pani Madziu. Nie ma to jak od autorytetu kulinarnego dostać taką odznakę. No teraz to chyba można spać spokojnie.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No to konkretnie trenduje Baby Wow już teraz w Radio Kiss FM.

Radio Kiss FM, I love it! A jeszcze w tej godzinie Bad Bunny, White Your Adela, Francis Sobel. No same wspaniałości, jest 24 minuty po 10, a wysłuchacie najlepszego Radia Kiss FM. Only drops and bangers!

uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, w której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

10:30 na zegarach, a za moment przedstawię wam horoskop dla byków, koziorożców w Radiu Kiss FM. Wasza wróżka Radiuszka wyczaruje wam same pozytywne wibracje na ten wtorek, tak jak Liwka, i poza tobą nic już teraz.

To coś w Radiu Kiss FM. Mamy 15 września, godzinę 10.40 i ja też mam to coś, mianowicie horoskop dla koziorożców i byków, także zróbcie głośniej, a ja lecę z tematem. Koziorożec! Dziś warto sobie trochę odpuścić. Ktoś może pozytywnie cię zaskoczyć, szczególnie w sprawach sercowych. Nie analizuj, tylko daj się ponieść. A byk, dzisiaj przyciągasz dobrą okazję i jeszcze lepszą energię. Jeśli od dawna coś odkładasz, to właśnie dzisiaj jest dobry moment, żeby ruszyć z miejsca. No i fajnie, no to teraz już użel, wykorzystajcie z żyćka, moi kochani.

0: Radio Kiss FM, niedługo 11, a ja nie zostawię was tutaj bez codziennego suchara od Wasielewskiej, więc jeszcze chwilę dobrej muzy i żart od waszej ulubionej prowadzącej. Słuchacie Radia Kiss FM.
1: Radio Kiss FM.

20, to był Francis i Sobel, a ja, tak jak wam obiecałam, no nie mogę zakończyć tego poranka bez suchara od Wasielewskiej. Czy wy jesteście na to gotowi? Uwaga! Dlaczego drukarka zajmuje drugie miejsce w wyścigu? Bo tuż, tuż!

0: potężnie. Ściska was wasza ulubiona prowadząca Julka, a teraz już czas na update Radia Kiss FM. Do jutra!
1: To jest radio. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
2: I już 11. Ceny paliw coraz wyżej. Ropa na światowych rynkach idzie w górę. Saudowie po ataku dronów musieli wyłączyć rurociąg wschód-zachód. Prognozy są dalekie od optymistycznych. Jeszcze w tym tygodniu benzyna może kosztować powyżej 8 zł, a diesel powyżej 9. Paliwo po 10 zł za litr to też prawdopodobny scenariusz w przyszłości. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami. Ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pit. Magdalena Frech awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Latem temperatura w komunikacji potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie poprosili o trochę przewiewu i dopieli swego. Warszawa dopuści krótkie spodenki w upalne dni, zapowiada prezydent Rafał Trzaskowski.
4: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
3: Nowy letni dress code zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Tymczasem na torach pierwszy w historii tramwaj przejechał torowiskiem w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej. Testy na odcinku między Grójecką a Szczęśliwicką zakończyły się sukcesem. Jeszcze w tym roku składy wjadą do tunelu pod Dworcem Zachodnim. Od tego momentu do otwarcia trasy pasażerowie poczekają jednak jeszcze kilka miesięcy. A rekordy bije Okęcie. W sierpniu lotnisko Chopina odprawiło ponad 2 700 000 osób. Padł też rekord dobowy. W ciągu zaledwie jednego dnia z lotniska skorzystało prawie 100 000 podróżnych. Coraz jaśniejsze robi się niebo nad Warszawą. Nawet prognozy przesunęły to słońce na godzinę 13, a nie 14. Póki co na warszawskich termometrach 18 stopni. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie też umiarkowane. A jutro w Warszawie ma być naprawdę słonecznie i synoptycy prognozują od 24 do 26 stopni. Lato nie powiedziało ostatniego słowa.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiło południe. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. I dodaje, że to czas najwyższy, aby sojusz zareagował konkretnie na te prowokacyjne działania. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił jedynie, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. W lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie. Ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.

19 stopni o tej porze pokazują warszawskie termometry. Powoli zbliżamy się do dzisiejszego maksimum, które ma wynieść 21 stopni. Jutro synoptycy prognozują nawet 26. Na warszawskim niebie bardzo delikatnie przebija się słońce zza grubej warstwy chmur. Miejmy nadzieję, że jutro pójdzie mu lepiej. Na szczęście wiatr jakby o Warszawie zapomniał.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Europoseł Grzegorz Braun traci immunitet. Zdecydował o tym Parlament Europejski. Polska zyska nowoczesną linię łączącą Białystok z Ełkiem. I to będzie trochę kosztować. 5 miliardów złotych. Taki rekordowy kontrakt podpisano na kolei. Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. 45% pytanych sięga po polskie produkty. Szykuje się serialowy hit. Jutro premiera Lalki. O tej ekranizacji książki Bolesława Prusa pisze m.in. New York Times.

0: Jest 14. Przywrócono pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. To tam w środę doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zignorował czerwone światła ostrzegawcze i nie zatrzymał się przed przejazdem. Dwa niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej znalazł na swoim terenie właściciel posesji w Brzezińce koło Oświęcimia. Pociskami zajęli się saperzy. Polacy są przeciążeni pracą. Tak uważa 40% pytanych. Firmę, która stwarza atmosferę presji, da się wyłapać już na etapie rekrutacji. To na przykład hasła o dynamicznym środowisku i odporności na stres. Około 5000 uczestników Igrzysk Azjatyckich zamieszka na statku, bo nie ma wioski olimpijskiej.
1: No siemano, siema. Jest godzina 14 na zegarach. My się z wami pięknie witamy, Daria Kulej
2: i Nikodem Formella, siemano. W tę godzinę wjeżdżamy z mega energią. Będą najgorętsze dropy, najmocniejsze bęgary i mamy dla was sporo ploteczek.
1: Ja już kawę zrobiłam, wiecie, kawa wjechała, tętno jest w normie. I z wami, i dzięki nam, wasze tętno też będzie w normie, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie się naprawdę dzisiaj sporo działo. I na początek wjeżdżamy naprawdę z świetną propozycją. Let's go!

0: Sunday in Poland i to jest kolejny dzień, kiedy ja mówię: Sobel, kocham cię.
1: Ty to zawsze mówisz, a nasi rodzice chcą nam mówić, że nas kochają, bo jesteśmy tacy świetnie zautomatyzowani. Prawda jest taka, że nie umiemy nawet odpalić drukarki, ale zetki uwielbiają słuchawki na kablu, mapy, drukowane zdjęcia, planszówki, aparaty cyfrowe. Co ty z tego kochasz?
0: Ja kocham wszystko, co jest vintage. Naprawdę, powracam do tego i często lubię sobie takie rzeczy gdzieś tam obejrzeć, zobaczyć i mają one vibe taki nostalgiczny. Same, cudowne.
1: Trendy są naprawdę kołem zamkniętym. Pamiętajcie, życie nostalgią jest lepsze niż tęsknota za nią.

0: Łajcior to coś w Radiu Kiss FM. No on wie, jak rozbujać wszystkich. A teraz mamy naprawdę mocne info, więc lepiej usiądźcie.
1: Martha Stewart, czyli uwielbiana przez wielu 85-letnia, bo to ważne, gwiazda kulinarnej amerykańskiej telewizji, wstawiła na Insta swoje selfie, w którym był opis: myślę o udostępnieniu moich nagich zdjęć.
0: Wow, wow, Martunia.
1: Martha, jeśli ty to zrobisz, to ja też.

0: Kiss FM, dalej Daria Kulej i
1: Nikodem Formella, siemano. A wy wbijajcie koniecznie na nasze sociale, bo wbiła tam relacja z wczorajszego Kisra. Była rozmowa ze Zdunek, którą poprowadziła Iga Dudziuk. Było o kobietach w męskim rapowym świecie, no także mega, mega ciekawy temat.
0: Nasze Insta Stories jest naprawdę zapełnione, także wbijajcie tam, ale też obczajcie nasze posty, bo tam też się sporo dzieje.
2: Radio Kiss FM. Drops and
0: bangers. A za chwilę wbijamy do was turbo trendującą premierą, także koniecznie bądźcie z nami.
3: I've been fighting.

0: jaki ten numer jest świetny.
1: Normalnie sztos.
0: A już teraz wbijamy do was z mocną premierą. Radio Kiss FM. Czy ty, Nikodem, jesteś na to gotowy?
1: Ja już cały się trzęsę, uwielbiam tę nutę.
0: Teraz mamy dla was świetną premierę numeru, który został wydany co prawda miesiąc temu, ale to nie jest ważne, bo dopiero teraz trenduje na TikToku i ja już widziałam milion filmików
1: ja
0: do tego.
1: Ja tak samo, jest do tego zarąbista choreografia, którą tutaj ćwiczyłem, także zaraz będziesz my judge, będziesz mogła to ocenić, a teraz no co, lecimy z tym.
0: Jamie Miller, Baby Doll w Radiu Kiss FM.

0: Radio Kiss FM, a my przychodzimy do Was z info o tym, że BDOS 2115 z mocnym wyznaniem nie chce mu się grać koncertów, bo gra na komputerze.
1: Niech sobie chłop odpocznie. Bedi, ty już zrobiłeś takie sztosy w tym roku i muzyczne, i charytatywne, że Ci wybaczymy. A dla wszystkich słuchających nas fanów, na szczęście my go gramy na okrągło, więc w zasadzie niech chłop sobie gra w tę grę.
2: Radio Kiss FM. Drops and
0: bangers. A czy chcesz sobie zarobić dodatkowy hajsik?
1: Pewnie.
0: No to zaraz o tym Ci opowiem.

0: I Ring My Bell w remiksie z Matą w Radiu Kiss FM. To jest top 10 pomysłów tego roku, ale dobre pomysły mamy nie tylko w Polsce, dlatego że biznesmen z Chin też padł na pomysł, żeby stworzyć biznes. Panie zakładają bardzo długie tipsy, a klienci płacą za drapanie spędzących miejsc. Są już 2 lokale i 15 tysięcy dolarów dochodu miesięcznie.
1: Wow.
0: Skorzystałabyś?
1: Mordo, ja bym tam pracowała prawdopodobnie.
0: A dałabyś mi ciebie podrapać?
1: Nie, dziękuję.
0: Nadzieja umiera ostatnia. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

Mówi, że żaden rząd nie jest gotowy na zmiany, jakie wprowadzi sztuczna inteligencja. To zmiana, bo jeszcze do niedawna podchodził optymistycznie do AI. Na progu jesieni ponownie zakwitły magnolie i pierwiosnki. Tak jest w Łodzi. Dzieje się tak, kiedy pogoda przypomina bardziej wiosnę.

0: No siemano mordeczki, on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I przygotowaliśmy dla was dzisiaj na maksa mocny program. Będą mocne bęgery, zarąbiste dropy, więc będzie się działo.
1: Wow, ty już powiedziałeś cały rozkład jazdy, ja już nie wiem, czy mam coś dodawać jeszcze.
0: No będziemy dzisiaj jeszcze mówić o ploteczkach z Polski, o ploteczkach z zagranicy.
1: To jest klasyk, to chyba każdy nas już słuchacz wie o tym, że my jesteśmy team ploteczki i aferki i w ogóle wszystko, co jest nowe i trendy.
0: Zgadza się, no to co, lecimy.

0: gin za mnie w radiu Kiss FM. Nikodem próbował śpiewać razem z O Co Chodzi, ale no nie masz takiego flow jak on.
1: Dobrze mi szło, spadaj.
0: Nie, dobrze, że tego nie słyszeliście nasi słuchacze, ale za to my możemy teraz usłyszeć was. Wystarczy, że wbijecie na radiokiss.fm i tam nagracie nam głosówkę.
1: Czekamy na głosóweczki, bo dzisiaj jest dzień olewania systemu, więc co dzisiaj totalnie macie w planach olać? Wbijajcie na radiokiss.fm, tam wysyłajcie nam głosówki albo wiadomości i piszcie.
0: Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki, rozwalcie nam głowę, co dzisiaj totalnie macie w planach olać, czego wam się dzisiaj nie chce robić, co przekładacie na kolejne dni, no czekamy. A za najbardziej kreatywne głosówki coś wam fajnego wyślemy z naszego merchu.
1: Ja dzisiaj olewam kolację wieczorem.
0: A, okej.

0: Wylewacie, więc tutaj teraz będziemy puszczać głosóweczkę. Lecimy.
1: Nagrała nam Kicia coś. Nie wiem, jak się nazywasz, więc jesteś Kicią. Uwaga.
2: Siema, Kiss FM. Ja dzisiaj olewam wszystko, bo jest słoneczko, a to może być już ostatni taki słoneczny dzień, także nie mam zamiaru tego zmarnować. Mam nadzieję, że mój chłopak tego tylko nie usłyszy.
1: Kochana, świetna głosówka. Ja się totalnie po tym podpisuję. Dopóki jest ciepło, trzeba korzystać. I za taką super głosówkę coś tam fajnego ci wysyłamy.
3: Radio Kiss FM.
1: A wy nadal możecie nam nagrywać głosówki, co dzisiaj olewacie, wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie przekierowanie na naszego WhatsAppa, co dzisiaj olewacie. Czekamy.

0: Kelly Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Scrollowałaś sobie coś ostatnio ciekawego? Coś tam znalazłaś na socialach?
1: Oczywiście, że tak. Cały czas scrolluję naszego Instagrama, bo tam wpadają naprawdę świetne relacje i na przykład przed chwilą wpadł piękny post, świetny, z Julią Wieniawą, która czyta swoją piosenkę, recytuje.
0: A, widziałem. Piękne. No był piękny, warto zobaczyć.
1: Kto tego nie widział, niech w tym momencie wbija.

0: takie bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Kimo Sounds, Rise Slow. No a mamy dla was ploteczkę prosto z Zatoki Perskiej, bo Lil Masti skończyło się paliwo i utknęła na autostradzie w Dubaju. Schowała się pod drzewem, czekała na dostawę paliwa, no ale powiedziała, że to zajmie 30-40 minut.
1: O nie, biedna, i co ona zrobiła? Przeżyła?
0: No przeżyła. Wiesz co, dobrze, że w tym jakże zielonym mieście jest się gdzieś schować w cieniu. Taki relaks w 45

0: Słuchacie Radia Kiss FM, no i przechodzimy z ważnym komunikatem, żebyście ściągali koniecznie naszą apkę Radia Kiss FM.
1: A, mamy też aplikację. Czyż to nie brzmi pięknie?
0: Brzmi
1: więc koniecznie
0: pięknie.
1: Wbijajcie na wszystkie urządzenia, ona jest dostępna, no także nie możecie tego przegapić. Musicie ją mieć.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę wbijamy do was z ploteczkami odnośnie
0: euforii.

0: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
1: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
2: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
1: No dobra, hej, kako.

0: Mal na pełnej w Radiu Kiss FM, a my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Hunter Schafer, Zendaya i Alexa Demi, czyli gwiazdy Euforii, zostały uwiecznione na fotkach paparazzi w Nowym Jorku, jak wychodziły z kolacji.
1: O matko, jak myślisz, o czym rozmawiali?
0: Myślę, że temat tej rozmowy mógł być tylko jeden, czyli pani z donicami.

0: Sliwka, poza tobą nic w radiu Kiss FM. A wiesz, Niko, co ja nie widzę poza...
1: Poza czym? Nie widzisz nic poza naszym update'em Radio Kiss FM. Tak, posłuchajmy naszych newsów.
0: Który już teraz bija. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Wjeżdżamy w ten tydzień w Warszawie z planami na offowy relaks, a zaczynamy dzisiaj o 18, gdzie czytelnia Elektra odpala orbitę literacką Reading Party, czyli bardzo wiralowy trend wspólnego czytania przy dźwiękach z winyli. Zasada jest prosta, zabieracie własną książkę albo pożyczacie coś na miejscu, wyłączacie telefony, a później możecie na totalnym luzie pogadać o swoich lekturach. A jeśli macie ochotę na trochę sztuki w mieście, to w ten weekend uderza 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Od piątku do niedzieli stolica staje się centrum sztuki współczesnej i czeka na was ponad 60 wystaw. Wstęp oczywiście na wszystko za free. Z kolei w czwartek scenę w Otwocku przejmuje Maciej Brudzewski ze swoim programem Podaj Dalej. Szykujcie się na 80 minut mocnej jazdy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Mają być ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle będzie...

0: Oj, ja nie chcę. Ja chcę nadal lato. I jak słyszę jeszcze tę piosenkę, to mam takie wow.
1: Wiem, stąd niech moje pytanie. Tak, lubisz słoneczniki?
0: Kocham. I kocham tulipany, kocham róże, więc czekam na kwiaty. Jutro mi możesz przynieść taki ogromny bukiet kwiatów? No, pamiętaj o tym.
1: No to niech wlecą słoneczniki. Sunflower w Radiu Kiss FM.

0: radiu Kiss FM i my też wracamy i wracamy z bardzo dobrą ciekawostką. Nie śpimy jakby co, a niektórzy mogą spać i to w Tokio, dlatego że jest świetny konkurs, gdzie po prostu będą zawody w spaniu i jury będzie oceniało, kto tak naprawdę najlepiej będzie spał, a jeżeli komuś się uda, to naprawdę wygra fajną kwotę.
1: Bo można wygrać 55 tysięcy złotych. Ogólnie ja nie wiem, czemu my nie bierzemy w tym udziału, to znaczy ty jesteś rannym ptaszkiem, ja mniej, ale proszę, żebyście mnie wysłali na ten konkurs. Obiecuję, że wam wstydu narodzie nie przynoszę.
0: Oby.
2: Radio

0: Słuchacie Radia Kiss FM. No i tutaj Daria po prostu już jak ta szpilek siedzi, bo musi wam coś powiedzieć. Lecisz,
1: tak,
0: młoda.
1: Uwaga, moja przyjaciółka dzisiaj się zaręczyła.
0: Gratulacje.
1: Brawo! Wikusia, jak te dzieci tak szybko dorastają? Ja naprawdę nie wierzę, co się dzieje.
0: Moment.
1: Wikusia, życzę wam dużo zdrówka i szczęścia.
0: Ja też.
1: Żeby taka super przyjaciółka, jak ja, zawsze przy was była.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę ważny update, co tam możecie jeszcze sobie poskrolować.

0: Maria i Nikodem. I Nikodem, co ty robisz na tym telefonie? Możesz go w końcu odłożyć?
1: Ja tutaj sobie piszę z moją rodzicielką i tłumaczę jej, jak ściągnąć naszą aplikację. Chcę, żeby mamusia mnie miała zawsze pod ręką, tak, żeby mogła na sobie słuchać, mieć dostęp od razu do naszego WhatsAppa i linki do sociali.
0: Okej, czyli po prostu trzeba pobrać i już każdy ma.
1: Trzeba pobrać i każdy ma i ma wszystko w zasięgu ręki.
0: Mega szybkie, więc na co wy jeszcze czekacie? Totalnie to zróbcie.

0: Baby Wow w radiu Kiss FM i wow zrobiłam ja, kiedy zobaczyłam kolejną słodką informację. Uwaga, trafiłam na fotkę, na której jest mama i tata wydra. Mama trzyma bobasa wydrę i pokazuje ją do kamery, natomiast tata wydra trzyma kamień.
1: No mega słodkie, te zwierzaki są w zoo i tak po prostu chciały się pochwalić tym, co mają. Świat jest piękny, a ja się chyba zaraz wydrę, bo leci Sopot, Żabson, Hellfish,
0: Sertino. To się wydrzej, czekam. Sopot! Uwaga.

0: mamy dropy i bangery w Radiu Kiss FM, a ja mam dla ciebie na pełnej Kiss, Mary, Skip. MJ Deli, Tyla i Urzel.
1: No Tyla, Mary totalnie, MJ Deli, Kiss i Urzel, Skip. Przepraszam.
0: Okay. No to wy lepiej nie skipujcie, bo wszystkich ich, czyli MJ Deli, Tyla, Urzel, wbijają jeszcze w tej godzinie.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę pogadamy sobie o nowej Pladze, także koniecznie bądźcie z nami. Cześć!

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: MJ Deli, Deli Supreme, ta nuta jest wszędzie, no i wszędzie jak się okazuje, bo nie tylko w Polsce, ale na całym świecie są reklamy AI, to już chyba jest plaga. Idziesz przez miasto i wszędzie widzisz reklamy knajp wygenerowanych w AI.
1: Tak.
0: Mega nasycone kolory i jakaś taka zabójcza jakość tych
1: jest
0: grafik.
1: Jest tego pełno i wygląda to strasznie,
0: wygląda
1: okropnie,
0: to bardzo źle,
1: tragicznie.
0: Kochani przedsiębiorcy, grafik komputerowy to zawsze wydatek, ale już własnoręczna grafika będzie lepsza niż to.
1: Ale za to w Radiu Kiss FM lepszych numerów nie będzie, bo my gramy najlepsze Urzel Ronikoko.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Bez zmian jesteśmy tutaj i już za chwilę wlatuje update Radia Kiss FM.
1: Zbliżamy się do godziny 17. Ja już jestem mega gotowa na to, bo czuję, że będzie się działo, bo w świecie i w Polsce jest dużo tematów, a nasi newsowcy wiedzą, które tematy wyszukać.
0: Posłuchajmy.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, wtorek w Warszawie wcale nie musi wiać nudą. Jeśli szukacie mocnych wrażeń, to wpadajcie do Heliosa na Nie patrzę w dół, część drugą. Dwie przyjaciółki, wspinaczka w Tajlandii i krucha skalna półka, wiszące 3,5 tysiąca metrów nad przepaścią. Ten seans to bezlitosny test na lęk wysokości. A w środę o 19 meldujemy się w parku Górczewska. W amfiteatrze Bemowo odbędzie się oficjalna prezentacja drużyny koszykarskiej Legii Warszawa przed nowym sezonem. A zaraz po spotkaniu z zawodnikami scenę przejmie Janusz Walczuk. Czyli będzie sportowy vibe, rapowa energia, no i plenerowy klimat. A co najważniejsze, całe wydarzenie macie za free. Z kolei na piątek szykuje się gruba celebracja, bo o 22:00 klub Oczki odpala pierwszy dzień swoich trzecich urodzin. Będzie dużo tuptania, a w line-upie m.in. Rysy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą, zapowiada Ministerstwo Obrony. To po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Syreny zawyją jutro w województwach podkarpackim i lubelskim, ale spokojnie, to będą ćwiczenia. Spadła liczba ogłoszeń o pracę. Tak było w sierpniu. Coraz mniej ofert jest dla pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików. Za to przybyło ogłoszeń w branży bankowej czy nieruchomościach. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy zagrają dziś z Ukrainą. Łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Granieczny. Pojedynek o 18:00. Bieszczady będą chronić eskulapa. To krytycznie zagrożony gatunek węża. Powstaną więc kopce rozrodcze i specjalny drewniany domek.

0: Na zegarach godzina 17 i nieważne, czy jesteście w pracy, czy już w domu. Jeżeli w pracy, no to oczywiście życzymy powodzenia, a jak w domu, no to już możecie trochę odpoczywać i chillować.
1: Dokładnie tak. Zapodajemy wam najlepsze bęgery, najmocniejsze dropy. No i będzie też bardzo, bardzo dużo plateczek w tej godzinie, dram i aferek, więc szykujcie się na to. On the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kuleista.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad, a ja jestem mega happy, bo już mam pomysł, co będę chciał na prezent. Dopiero pracujemy tu 15 dni, a ja już wiem, co chcę dostać od szefów na rocznicę.
1: Okej, asystentka Bagiego jest już z nim rok i właśnie dostała od niego prezent. Mikołaj wspomniał, że działcha jeździła wcześniej jakimś mega starym samochodem, później on jej dał swoją furę, no ale finalnie stwierdził, że przyda jej się jakaś nowa sztuka, bo sporo podróżuje. Okay. I uwaga, no na rocznicę kupił jej ten samochód, dostała nowiutki i no w środku jak iskierka, no takiego szefa to ze świecą szukać.
0: Dzięki
1: jednak.
0: Bagi za podrzucenie pomysłu, już wiem, co chcę na rocznicę pracy w Radiu Kiss FM.

0: Can't Tell Your Dreams w Radiu Kiss FM wjechało na pełnej, a my mamy dla was mega, mega cute informacje.
1: 84-letni mężczyzna z Kanady nauczył się robić makijaż, a to wszystko po to, by pomagać swojej żonie, która traciła wzrok.
0: Jezu, ja po takich informacjach odzyskuję wiarę w społeczeństwo. Miłość chyba serio istnieje.
1: Radio Kiss FM. A teraz się szykujcie, bo już za chwilę wbijamy do was z nową metamorfozą Klaudii Sadownik.

0: Słuchacie Radio Kiss FM i na pełnej wjechała nowa fryzura Klaudii Sadownik, która zrobiła sobie włosy w panterkę. Hit czy kit?
1: O, no hit. Ona w ogóle we wszystkim będzie pięknie wyglądała.
0: Widzisz, mówiłem ci, że tej jesieni będzie rządził print zwierzęcy, ale szczerze nie sądziłem, że na włosach.

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, również w Radiu Kiss FM, i ja sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, że to jest taki w mamuśkowym świecie big deal. Mam całego TikToka w matkach, które zapomniały o tym dniu i rysują na ubraniach dzieci kropki markerem. Widziałaś to?
1: Wow, ikoniczne. Zacytuję jeden z komentarzy. Nieważne, jeśli jesteś mamą po raz pierwszy, za każdym kolejnym razem i tak będziesz zapominać.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. Najlepsze dropy i bangery w Radio Kiss FM. No i mamy dla was ważną przypominajkę o tym, że od poniedziałku do piątku, od 7 Julia Wasielewska zaprasza was na Easy Easy Time z nią rano.
2: Poranki z nią są naprawdę świetne, także nie możecie tego przegapić. Musicie być od poniedziałku do piątku, od 7 do 11. To będzie wasz najlepszy czas. Kiss
0: FM. Radio Kiss FM.
2: A już za chwilę o nowych spekulacjach detektywów z TikToku.

0: Sunflower w Radiu Kiss FM. Zrobiło się już teraz tak spokojnie, ale nie, nie będzie spokojnie, dlatego że detektywi z TikToka powrócili i to nie z byle czym, z tym, że prawdopodobnie Julia Żuga jest w związku z Ojwojtkiem.
1: Wow, nie, co się dzieje?
0: A to wszystko dlatego, że Ojwojtek był na weselu, dodał zdjęcie z tego wesela, Julia też była na weselu, też dodała zdjęcie i detektywi z TikToka zobaczyli, o, coś tam, te krzesełka są podobne, więc już stwierdzili, że na pewno muszą być w związku.
1: Detektywi, thank you for your service.
0: Mi się wydaje, dzięki, Nikodem mi włączył mikrofon.
1: Sorry, kochanie.
0: Mi się wydaje, że po prostu Wojtek będzie teraz Julię make na górze again.

0: Riviera, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM. She Does Mind, o ją to obchodzi, prawda? Obchodzą się nasze
1: mnie
0: newsy.
1: Mnie bardzo obchodzi, dlatego że już zbliżamy się do godziny 18 i jest to cudowny znak. Jest to wspaniały znak tego, że zaraz wlatuje update Radia Kiss FM.
0: No to posłuchajmy, co tam ciekawego się wydarzyło.
1: I w Polsce, i na świecie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Łódzki magistrat pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest podejrzenie, że portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym podmiotom, jeszcze zanim użytkownicy wyrazili na to zgodę. Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy osób. Jako pierwsi nieprawidłowości zauważyli społecznicy. Prokuratura apeluje do poszkodowanych przez Zonda Krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury nie wystarczy. Termin na zgłoszenie roszczeń mija 27 października. Liderzy rynku AI w Stanach Zjednoczonych wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Ich zdaniem armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. W Singapurze będzie można dorobić na czytaniu, ale kasa nieduża. Za 50 dni czytania 3 złote.
0: Wjeżdżamy na pełnej w tej godzinie on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: Ogólnie pewnie część z was już jest w domu, część pewnie z was już wraca do pracy. Chciałbym powiedzieć, że zazdrościmy, ale generalnie no to robienie takich newsów dla was, takich ploteczek i puszczanie takiej muzy to sama przyjemność.
1: To prawda, my się tutaj bawimy świetnie, nie potrzebujemy nikogo więcej, ale oczywiście potrzebujemy was, nasi kochani słuchacze.

0: Radiu Kiss FM. No i mam tutaj na pełnej dla ciebie info. Kojarzysz, kto to jest Harry Daniels?
1: Nie mam pojęcia.
0: No to jest taki ziomek, który podbija do randomowych celebrytów w USA i zaczyna im nagle śpiewać piosenki. No i teraz podbił do Anny Delvey. To jest ta, która robiła mega przekręty w Stanach. Potem potem powstał o niej serial. Miała tą opaskę na kostce, żeby nie uciekła przypadkiem z kraju. No i on do niej podbija i zaczyna jej śpiewać Mama, I'm in love with the criminal.
1: No, kocham!
0: No cóż, moim zdaniem Anna chyba nie doceniła tej piosenki. A teraz wjeżdża Tame Impala, Loser. Lubisz tę nutę?
1: Kocham, uwielbiam. Ja już wstaję z krzesełka i tańczę!
0: To baw się dobrze!

0: Jedziemy na pełnej w Radiu Kiss FM. No a Daria tutaj przygotowała dla nas jakieś mega, mega ważne info ciekawostkowe.
1: Studenci AGH stworzyli filtr do wody wykonany z drewna, który zatrzymuje aż, uwaga, 99,6% bakterii. No i wiesz, Polak to jednak potrafi. A i tak boomerzy powiedzą, że ta młodzież tylko przed tymi telefonami siedzi.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę zrobi się bardzo smacznie. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i okazuje się, że ludzie udają przez telefon książula.
1: Dokładnie tak. Dzięki temu liczą, że dostaną jakiegoś gratisa. O. I faktycznie podobno była babka, która dostała darmowe żeberka. Jeżeli ty też chcesz żeberka, no to ja oczywiście serdecznie zapraszam jutro do mnie, zamówimy sobie coś, tylko pamiętaj, nie jesteś Daria, tylko jesteś książula. A teraz wjeżdżałem do Deli, zrobiło się tak pysznie, Deli super.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Streamer internetowy Asmongold przyznał, że od miesiąca nie brał prysznica. Jego dziewczynie się to nie podoba i powiedział, że umyje się dopiero, gdy ta będzie go odwiedzać.
1: No nie, czyli oni w ogóle nie mieszkają ze sobą.
0: Nie, laska, współczujemy.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i Rings na antenie, a my idziemy teraz w inną strefę, bo lekarz Kacprzyk, którego chyba każdy zna, uciekał przed reporterem po schodach, po czym, uwaga, dzisiaj odstawił swój mega drogi samochód i w placówce pod Wawą pojawił się takim zwykłym samochodem dla zwykłych ludzi, dla biedaków, robaków.
1: No i jak w tym kraju ma się godnie żyć, skoro nawet lekarz jeździ takim trupem? Po co mu w ogóle samochód, skoro tak szybko biega, by the way?
2: Radio Kiss FM. Drops
1: and bangers. A zaraz wleci horoskopik.

0: Chemo Sounds, Rise Slow. W Radiu Kiss FM wjechało na pełnej i na pełnej wjedzie teraz Daria z horoskopem dla nas.
1: Wow, ty to tak pięknie powiedziałeś, że ja się teraz stresuję, ale dobra. Koziorożec, jak nie chcesz widzieć się z ziomalami partnera, to jest okej, okay, nie stresuj się, o tym mu powiedz i będzie cool. Yeah. Więc to jest dla ciebie Nikodem, jakby co, nie stresuj się. Jeżeli chodzi o wodniki, czyli mnie, uwaga, jak jesteś singlem, to się nie stresuj, bo od dziś twoja sytuacja może się zmienić. Nikodem, ty się tak na mnie nie patrz, coś czuję, że mnie chyba podrywasz.
0: A, to tylko ci się wydaje.

0: Teraz żegnamy się, kochani, z wami. Było dzisiaj mega śmiesznie, także dziękujemy.
1: Było super. Jutro się słyszymy oczywiście punktualnie od godziny 14, także koniecznie z nami bądźcie, bo się oczywiście będzie mega, mega, mega dużo działo. A już teraz zostawiamy was z samą muzą, z najlepszymi bangerami.
0: True that. See ya.

0: Autopromócia. Hejka, tu vaša śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobrze.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
6: Co?

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.